0: Z własnych obstacji. Kiedy są nieobaczyli, to widzicie, co robi. Jak mam się przypomnieć, a jak mi tam. Una.
1: Una,
0: przyjaźń, rozkazać, a